0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: I po reklamie.

0: what it takes.
1: SK Koszalin.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Reklama.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kołobrzeg.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: SK cały czas żyje wakacjami, one cały czas tutaj są i cały czas mamy dla Was letnie imprezki. W ten weekend jesteśmy w Mielcu i Starachowicach. W tych miastach zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Polecam zobaczyć SK-owego Instagrama, co tam się wczoraj działo. Dzisiaj w Starachowicach wieczorem zagra Skolim Bryska i zespół T-Love. Z kolei na scenie w Mielcu pojawi się m.in. Agnieszka Chylińska. Wstęp na koncerty jest darmowy, a jeszcze wracając na chwilę do Skolima. On zawsze jak przyjeżdża na imprezy, to jedzie tym swoim różowym autem i wygląda do fanów przez szyberdak. I niektórzy twierdzą, że wygląda jak papież w Papa Mobile. Dobra, słuchajcie, 30 sekund po godzinie 9. Wcześniej jeszcze jest. Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela handlowa, ale dajcie spokój. Dajmy sobie jeszcze chwilę luzu. Potem pojedziemy na zakupy, a teraz spokojnie pijemy kawkę i jemy śniadanie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

audycję na Spyro w Radiu SK. To jest numer idealny na niedzielę rano, kiedy wstajemy jako pierwsi i chcemy tak w spokoju zjeść śniadanie i nie pobudzić domowników. Do momentu, aż nie włączymy czajnika, wtedy i tak wszyscy wstają. To jest SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, jest dobrze. Z polską siatkówką wczoraj nasi siatkarze pokazali, kto tu rządzi. Wygrali 3-1 z USA i dzisiaj zmierzą się w wielkim finale Memoriału Wagnera z Francją. Start o 17 w Tauron Arenie w Krakowie. Ja wiem, że to jest, słuchajcie, turniej towarzyski, ale nasi pokazują, że są w formie. Pokazują, kto tu jest faworytem przed Mistrzostwami Europy, bo to już we wrześniu. I słuchajcie, Polska jedzie na Mistrzostwa Europy jako główny faworyt do zdobycia złotego medalu. Warto to docenić, bo rzadko się zdarza, kiedy w sportach drużynowych, zwłaszcza tych, gdzie się kopie piłkę, jesteśmy faworytem. Często trudno nam awansować na Mistrzostwa Europy. Prawda? Zwłaszcza w tym jednym sporcie, a siatkarze pokazują, że się da. Przed chwilą było na spokojnie ze Sienną Spyro, ale teraz się budzimy i ja wam nie dam ziewać, ale Solly Nate Smith już teraz w Esce.

0: To jest numer ze specjalną dedykacją dla tych, którzy dorastali na początku lat 2000, ale się wspomnienia odezwały, co? Się jeździło przy tym na wakacje z rodzicami. The Underdog Project w Radiu SK cały czas jest wakacyjna playlista, a na zegarach mamy za 20:80, to jest niedziela handlowa, przedostatni dzień wakacji. Dzisiaj wielkie przygotowania do nowego roku szkolnego. Wiem, że niektórzy jadą dzisiaj na zakupy, po buty dla dziecka, książki, plecaki, piórniki i tak dalej. Dla niektórych to jest też dzień powrotu z wakacji. Więc ja mam proste pytanie o tej porze do was. Po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Słuchajcie, była opcja, żebyśmy przeleżeli cały dzień w łóżku i nic nie robili, a wy jednak wstaliście, włączyliście Radio SK. Nawet jeśli było to tylko w stanie po to, żeby pójść do kuchni, zrobić sobie śniadanie i zamieszkać na kilka godzin na tarasie bez pośpiechu, dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Ja wstałem po to, żeby wam fajnie grać. Temper City za chwilę w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: połączeniu z poranną niedzielną kawką pitą na kanapie w salonie. Brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Co Biromio w Radiu SK. Gramy niedzielne, wakacyjne, ciągle hity na czasie. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Po co dzisiaj wstaliście? Paweł miał bardzo ambitne plany.
1: Wstałem, żeby iść na ryby, ale jakoś mi przeszło.
0: A, rozumiemy, prawda? Pewnie z żoną rozmawiał i podjęli wspólną decyzję, że jednak nie chce mu się iść na ryby.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
12: I po reklamie!
13: Muzyką się żyje.
14: Muzyczne gwiazdy zostaną prezenterami Radia SK. Mamy dla Was niespodziankę na zakończenie wakacji. Już jutro gospodarzami popołudniowego programu w Radiu SK będą znani artyści. Po raz pierwszy program radiowy poprowadzi m.in. Oskar Sims, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Kuba i Kuba, Sylwia Grzeszczak, czy na przykład White 2115. Program SK po raz pierwszy startuje już jutro o godzinie 15, a tymczasem minuta po godzinie 10 w niedzielę. U nas jeszcze żadnego zakończenia wakacji nie ma, to jest po prostu wakacyjna niedziela. A w Radiu SK playlista jest taka, jakby był jeszcze środek lipca. Już teraz Gips i Igo o tym, że chcą przedłużyć lato jeden dzień. Podpisujemy się pod tą petycją. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Okej, tipery w Radiu SK, ładuje nas energią i tak się razem nakręcamy na dobry początek tej niedzieli, 17 minut po godzinie 10. No i pytanie w sumie podstawowe, słuchajcie, po co my w ogóle dzisiaj wstaliśmy? Każdy wstał po coś innego, ja wstałem po to, żeby grać hity na czasie. Paweł mówił, że chciał iść na ryby, ale jednak plany zmienił. Martyna, jak u ciebie?
1: Hej SK,
0: no hej.
1: Dzisiaj wstałam po to, żeby po pierwsze jechać teraz do pracy, bo niedziela handlowa, a po pracy jechać na zakupy. Bo mój syn idzie do pierwszej klasy i tak nie mam połowy rzeczy. No niestety. Pozdrawiam.
0: Myślę, że nie ty jedna, ale spokojnie Martyna, na luzie. Nawet na początku roku szkolnego będzie można coś dokupować, prawda? Przecież od zawsze zasada była taka, że na początku września nauczyciele przymykali oko, jak dziecko nie miało jakiegoś podręcznika, prawda? Ważne, żeby kolega z ławki miał, ale skoro to jest pierwsza klasa, to kup dla siebie jakieś środki na uspokojenie. Na spokojnie, będzie dobrze, SK trzyma za ciebie kciuki, a jeśli będziesz potrzebowała pomocy, to od poniedziałku, już od jutra w Radiu SK o poranku będziemy mieli dla was tysiaka na dobry początek roku szkolnego. Zgłoszenia na sk.pl.

dziewczyna z wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: skończyło się ziewanie. Ziewanie odwołane w Radiu SK. Zawsze świeżo, zawsze dobrze. Nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Robert Lewandowski, słuchajcie, zaczyna się rozkręcać w tym Chicago. Został bohaterem wczorajszego meczu. Ekipa Chicago Fire grała mecz ligowy, no i Robert Lewandowski najpierw dołożył asystę, a potem uratował swoją drużynę przed porażką, bo w ostatnich minutach Chicago Fire przegrywało 1-2 i wtedy w polu karnym pojawia się kto? Robert Lewandowski i strzela główką. Posłuchajcie, jak się Amerykanie ekscytowali.
1: There it is, Lewandowski! Tight corners!
0: Wiecie, komentator prawie chrypę złapał, prawie głos stracił od tego krzyku. Niech oni się tak nie ekscytują, niech oni tak tego lewego nie chwalą, bo on zaraz będzie chciał podwyżkę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów w Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
19: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
20: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Esko.

0: Bez przerwy wakacyjne hity na czasie na antenie Radia SK. I ta ekipa jutro zrobi najazd na studio Radia SK. White 2115, Palar i Vivi Simon będą naszymi gośćmi. O której słuchać? To wam powiem za chwilę, ale teraz żyjemy wakacjami. No właśnie, słuchajcie, SK zadba o to, żebyście czuli wakacyjną atmosferę, nawet jak te wakacje się skończą. Mamy dla was SK-owy zestaw wakacyjny. Będziecie mogli łapać ostatnie promienie słońca na SK-owym leżaku i do tego słuchać Radia SK przez nowy bezprzewodowy wodoodporny głośnik. Takie zestawy mamy dla was za zgłoszenia w SK-owej apce. Dlatego teraz pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, zgłaszajcie się i po 11 dzwonię do was w sprawie zestawu wakacyjnego. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: taka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Bo z Media Expert dalej masz.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
9: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Eska. Eska.
15: A gdyby tak zadbać o dobry humor w niedzielę, która kończy już powoli sierpień, nie ma żadnego problemu. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jestem tu, aby wam pomóc. Zacznijmy od tego, co dziś w Starachowicach. Tam widzimy się my, bo w końcu trwa SK Music Tour. Dziś prowadzę imprezę, na której wystąpią Skolim, Bryska czy Tilaf. Z kolei w Mielcu dziś impreza, na której wystąpią Łzy i Agnieszka Chylińska. 4 września z kolei wystąpi Sanach. To na Stadionie Narodowym. PGE Narodowe czeka na was 4 września. To już bardzo niedługo. Z kolei Chorzów czeka na was 5 września. Stadion Śląski. Wtedy do zobaczenia legendarny mecz Polska-Anglia. Szykuje się przed nami 90 minut emocji, historii i wielkiego widowiska, bo w końcu na miejscu wystąpią wielcy piłkarze.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Muzyką się żyje.
15: A teraz uwaga! Młody Wajzior tutaj będzie w Radiu SK jutro wieczorem. Autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który słyszeliście przed chwilą na antenie Eski, wpadną jutro do naszego studia. Gośćmi Rap 20 będą White 2115, Vivi Simon oraz Palar. Ta ekipa nagrała też jeden z największych wakacyjnych hiciorów, California Love. Odpalajcie Radio SK jutro po 23. Zapraszam was w imieniu Matiego Fuczyło. A teraz zaglądajcie na SK.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. A tymczasem punktualnie godzina 11. To jest luźne niedzielne przedpołudnie. Dzień na P. Nawet go na horyzoncie nie widać, on jest bardzo daleko. Jeszcze dużo hiciorów do zagrania nam zostało. W tej godzinie obiecuję, cofniemy się do roku 2010. Waka waka, mundialowy hit wam zagram. Łukasz Duńczyk, cześć. A teraz numer, z którym na pewno będą nam się kojarzyły wakacje 2026. W takie jesienne albo zimowe wieczory, jak ten numer poleci. Jakie fajne wspomnienia będą. Ale jeszcze raz powtarzam, wakacje ciągle tutaj są i w Radiu SK, wakacyjna playlista.

0: Andrea Bocelli i David Guetta. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a razem z nami słuchaczka Klaudia, która robi w te wakacje bardzo wakacyjną czynność. Hej Klaudia.
1: Hej SK.
0: No to opowiedz wszystkim, co ty wakacyjnego masz w planach i co robiłaś w ostatnim czasie.
1: U nas cały czas coś związane z budową, jak nie jakieś prace wykończeniowe, to prace sprzątające, więc cały czas aktywnie.
0: A ile wam jeszcze zostało? Co zrobiliście ostatnio?
1: Postawiliśmy dom w stanie surowym, zamkniętym z pomocą przyjaciół i rodziny. Aktualnie czekamy na wylewki, także już jest coraz bliżej.
0: Ale zaraz, zaraz, czekaj, bo w zgłoszeniu w Weskowej Jabce napisałaś, że ty wspólnie z mężem to robisz. A czy to nie jest trochę tak, że to ty jesteś tym kierownikiem budowy, który mówi, ej, tutaj krzywo zrobiłeś, trochę w prawo daj.
1: Trochę tak, trochę tak. Nie mówię, że czasami jest to denerwujące dla niego, ale no, ktoś musi go motywować do pracy.
0: No dokładnie, ktoś musi budowę nadzorować. I taki dobry kierownik budowy, którym ty teraz jesteś w tym przypadku, potrzebuje dobrego stanowiska do obserwacji, prawda?
1: Oczywiście, że
0: no to
1: tak.
0: Słuchaj, Eska ci załatwi w takim razie. Będziesz mogła obserwować, czy on wszystko równo układa, bo właśnie teraz zgarniasz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak dla kierownika budowy w sam raz z dedykacją, no i eskowy bezprzewodowy głośnik, żebyście mogli na tej budowie Eski słuchać, żeby się lepiej remontowało.
1: Wow, coś super, bardzo się cieszę.
0: No to w takim razie będziesz czuła wakacyjną atmosferę, nawet jak się wakacje skończą. Dzięki, trzymaj się Klaudia, cześć.
1: Dziękuję Eska, trzymajcie się, pa.
0: Pa, a jeżeli wy też chcecie taki zestaw zgarnąć, no to wpadajcie do Eskowej Jabki na smartfony i się zgłaszajcie, bo to słuchajcie, ostatnia okazja, ale jeszcze dzisiaj, po południu, taki zestaw poleci do kogoś z was.

0: W Radiu SK gramy najlepsze nowości, ale o takich klasykach też nie zapominamy. Stare czasy się przypominają. Hymn Mundialu 2010. To Shakira. To są ciągle wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Polacy dorabiają na butelkach kaucyjnych. Słuchajcie, według najnowszych badań, uwaga, ponad 1 000 000 Polaków celowo zbiera butelki i puszki, traktując to jako dodatkowe źródło dochodu. Znaczy, to nie jest nic zaskakującego. Ja myślę, że to jest więcej niż 1 000 000 Polaków. Większość z nas tak robi, prawda? No bo jedna butelka, 50 groszy to niewiele, ale jak już się odłoży tych butelek z kilku tygodni, bo nikomu się nie chce jechać do butelkomatu, to już się robi z tego całkiem niezły zastrzyk gotówki, prawda? Taki worek pełny butelek kaucyjnych można traktować jak rezerwa na czarną godzinę. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
18: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: rapowa gwiazda MJ Deli. Wszystkie hity i wszystkie gwiazdy zaczynają się w Radiu SK. A ja was wcześniej zapytałem, po co w ogóle dzisiaj wstaliście? Zamiast leżeć przez cały dzień w łóżku i nic nie robić. Piotrek łapie SK w samochodzie.
1: Słuchaj, dzisiaj u mnie akcja bardzo szybka.
0: No.
1: Właśnie wracam z szybkich zakupów spożywczych i robię pożegnalnego grilla. A co żegnamy? No oczywiście wakacje.
0: Wiadomo, każda okazja, żeby zrobić grilla jest dobra. Za tydzień się zrobi grilla na powitanie roku szkolnego, potem za kilka tygodni na pożegnanie lata i przywitanie jesieni. Tylko jeszcze musisz wynegocjować z żoną, czy ci pomoże przygotować jedzenie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Sombr na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia został kawałek My Body Isn't Ready. Zagram wam ten numer po godzinie 12 w Radiu SK. Na miejsce drugie wskoczył Gips z Kukonem w kawałku Ty Masz, a podium zamyka Age z hitem Ring My Bell. W notowaniu pojawiło się też kilka nowości, na przykład nowy hit Oskara Cymsa Bez Końca, czy Mango od Sylwii Grzeszczak. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl i w eskowej apce na smartfony. Tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki, a nowe notowanie gorącej dwudziestki gramy wam w każdy piątek po godzinie 18, a tymczasem zaczyna się niedzielne popołudnie, minuta po godzinie 12. Czyli utknęliśmy w takim martwym punkcie między śniadaniem a niedzielnym obiadem. I co my z tym czasem zrobimy? No odpocznijmy. Polecam łapać razem siły przed bieganiem po sklepach w niedzielę handlową. To jest ten moment, to jest moment dla nas. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A już teraz na naszą antenę wskakuje DJ Snake, który dzisiaj zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie na Fire Festiwalu. A teraz za darmo gra w

0: na dobudzenie dla tych wszystkich, którzy dali sobie dzisiaj dłużej pospać. Ale to jest dobry moment, żeby wstać. 17 minut po godzinie 12. To są wakacyjne hity na czasie. No jest sporo miejsc, gdzie można fajnie spędzić czas w niedzielne popołudnie. Może być taras, może być balkon, kanapa w salonie, ale może być też plaża. I teraz was tam zawieramy na antenie Radia SK, bo przenosimy się na plażę nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Tam jest nasz człowiek Michał Hanczak, który stwierdził, że już nie będzie dłużej czekał na niedzielny obiad. On idzie coś zjeść. Halo, halo, Michał. Pochwal się wszystkim, co u ciebie. Czy się słyszymy? Halo, halo.
1: Łukasz, powiem ci, że możesz mi pozazdrościć. Ja mam naprawdę piękny widok na jezioro, na plaży miejskiej w Olsztynie, gdzie dzisiaj Power Food Festival, a więc nie dość, że wakacyjnie, to przede wszystkim zdrowo i aktywnie, bo można się poruszać. Będzie na przykład trener crossfitu, będzie też siłowanie na rękę, jest też skimboard, na którym można próbować swoich sił, ale przede wszystkim, skoro Power Food to jedzonko, a jak zdrowe jedzonko, to musi być dużo białka dla tych, co się ruszają. I ze mną jest Mariusz Jeznach, który tutaj będzie nas karmił. Co dzisiaj w menu?
2: Ojejku, trudno powiedzieć, bardzo tego dużo mamy. Jest naprawdę mnóstwo. Zacznę może od kurczaka. Jest kurczak zagrodowy. Samo zdrowie, sama natura, bo to jest zdrowo hodowany kurczak. Mamy łososia, też różne wyroby z łososia i łososi jako taki, hamburger i tak dalej.
1: Ja już jestem oczywiście pierwszy w kolejce, bo opowiadałem o tym crossficie i tak dalej. I tam też oczywiście zajrzę dzisiaj, ale przede wszystkim trzeba napełnić brzuszek. Wpadajcie do nas na plażę miejską w Olsztynie, jak macie blisko.
0: A jeśli nie możecie, to polecam zaglądać na Instagrama Radia SK, bo tam pokazujemy, co się dzieje nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. A Hany jeszcze zdąży zrobić formę na lato, jeszcze rok mu został, a poza tym na zimę tak więcej tłuszczyku, no to lepiej, bo wtedy cieplej jest. Radio
3: SK. Sponsorem programu jest Cedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lady Gaga w Radiu SK. My teraz też robimy abrakadabra. I co? Uwaga, coś się pojawiło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie na tym polegają nasze czary, że codziennie pojawiają się na naszej playliście najlepsze nowe numery, które wpadają wam w ucho. I teraz z nowością przychodzi artysta, który już nieraz z hitem pojawiał się na antenie Eski, nieraz naszą playlistę podbijał i teraz chce to zrobić z nowym numerem. To Alex Warren, którego znacie na przykład z hitu Carry You Home, czyli lubi romantyczne kawałki, teraz też będzie romantycznie. Nagrał numer Emerald Eyes, czyli szmaragdowe oczy. Aż musiałem sprawdzić, co to za kolor. Podobno między zielenią a błękitem. Dobry hicior po prostu to jest.

0: Ale się nie da. Nie da się słuchać tego numeru po cichu. David Guetta i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Polecam patrzeć teraz w niebo, bo nad Polską aktualnie trwa wielki balonowy wyścig. Słuchajcie, trwa puchar Gordona Bennetta. Balony lecą z Dortmundu w Niemczech na Litwę i teraz aktualnie ekipy są nad Polską i to z różnych krajów, a najlepsza polska ekipa jest aktualnie w tym wyścigu ósma. Także trzymamy kciuki za naszych zawodników, bo taki wyścig balonem to słuchajcie, nie jest łatwy, bo w tym balonie z tego co widziałem na zdjęciach, to jest mało miejsca. Toalety nie ma. Ja tak tylko wszystkim powiem, że teraz w ponad Polską nie ma opadów deszczu.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, miłośnicy ogrodów! Już w ten weekend zapraszamy na wyjątkowy kiermasz ogrodniczy na terenach Hali Gwardii. Rośliny, kwiaty, krzewy, ogrodowe inspiracje i mnóstwo pomysłów na Twój ogród, balkon i taras. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Kiermasz ogrodniczy już w ten weekend. Koszalin, Hala Gwardii. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: Jakbym teraz jechał łowić okazję na niedzieli handlowej, to bym tak teraz kiwał głową jak Kinga Baryga przy tym numerze. David Guetta i Alok w Radiu SK, Kinga Baryga w studiu, hej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście ruch przy tych centrach handlowych jest bardzo duży, chciałam powiedzieć.
0: To słuchajcie, Kinga pomoże wam szukać miejsca parkingowego na galerii handlowej. Czy ty możesz
1: być puszczając
0: takim...
1: hity na czasie, oczywiście.
0: A, już myślałem, że będziesz tym czujnikiem parkowania.
1: A,
0: że będzie...
1: myślałam, że będę musiała być ubrana w tym taką, wiesz, kamizelkę zieloną, odblaskową i tam
0: tak,
1: pokazywać kierunki.
0: Dawaj, dawaj, jeszcze.
1: Ale poczekaj, jestem kobietą, więc ja bym pomyliła prawą z lewą, wiesz jak to jest.
0: Ale na pewno hitów nie pomylisz,
1: nie.
0: To jest pewne, tutaj będzie dobre granie, męskie granie na dobry początek.
1: W Stanach też będzie.
0: No i właśnie, w dobrych rękach wam was zostawiam, Kinga Baryga w Radiu SK. Radio SK.

0: promocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
1: Chyba będą potrzebne supermoce!
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to alpejskie mleczko Milka. 11,99. Kupując dwa opakowania z kartą Moje Intermarché. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
18: I po reklamie.
19: Wakacje się kończą, ale wakacyjne imprezy wcale nie. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Mam dla was propozycje, które sprawią, że wakacje faktycznie się nie skończą. Zacznijmy od Polskiego Festiwalu Komedii PEWKA. On startuje już bardzo niedługo, bo w środę. No i właśnie od środy do 6 września warto wpadać do warszawskiego klubu Stodoła. Tam bardzo wiele form komedii. W każdym razie, jeżeli potrzebujecie uśmiechu, to tam go znajdziecie. Jeżeli jednak szukacie szybkich aut, które jeżdżą bokiem, to zajrzyjcie 11 i 12 września do Warszawy na Drift Masters. To wielki finał zawodów, na których zobaczycie najgłośniejsze i najlepsze maszyny. I jeszcze opcja na koncerty. O co chodzi? Zaczyna swoją trasę koncertową. To m.in. Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Dobrej zabawy już teraz.
20: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
22: Muzyką się żyje.
23: Wakacje się kończą, ale letnia trasa koncertowa Radia SK jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w Mielcu i Starachowicach, a za tydzień zatrzymamy się w Zelowie w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi tam m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncert jest darmowy, a jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda garderoba tej legendarnej polskiej artystki, zaglądajcie na sk.pl. A my zaczynamy wspólne popołudnie, niedzielne popołudnie w Radiu SK. Hity na czasie grają dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek męskie granie orkiestra 2026 z numerem Nareszcie.

I najhot, tak wam gramy w Radiu SK 16 minut po godzinie 13. Hot dzisiaj zdecydowanie jest w całej Polsce. Rzeczywiście jak na ostatni weekend wakacji, dzisiaj pogoda w wielu miejscach dopisuje i to mocno. Właśnie, jako że to ostatni weekend wakacji, przed nami jeszcze ten dzień na literkę P, choć dla wielu osób to jest taka ala niedziela, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, więc jeszcze ostatni dzień wakacji. Korzystamy w pełni. Dajcie znać, jakie wy macie plany na ten poniedziałek, bądź co robicie jeszcze dzisiaj, w tę niedzielę, w tę ostatnią niedzielę wakacji, a ja wam gram dalej. Kolejne hity na czasie, czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, a już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata. Tak, tematycznie niestety.

0: Robin Schulz, Watermat. Tak wam gramy w Radio SK, 32 minuty po godzinie 13. Ja pytam o wasze plany na te ostatnie, dosłownie, ostatnie dwa dni wakacji. I okazuje się, że nie tylko jeździcie, robicie wyprawkę dla dzieci, odpoczywacie, łapiecie siły i energię, ale także wakacje przedłużacie. Martyna, pochwal się, gdzie ty jedziesz?
1: Czekamy w drodze nad morze do Grzybowa, jeszcze tydzień wakacji dla dzieciaków. Pozdro.
0: Można? Można, moi drodzy. Ciekawe tylko, co na to pani od matematyki. A my już za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Bądźcie z nami, bo będzie m.in. PZ, ale także Daria Zawiałow.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger. Tak wam gramy 7 minut przed godziną 14. No właśnie to dla wszystkich tych, którzy jadą aktualnie samochodem. Na przykład po wyprawkę szkolną, bo jeszcze o czymś zapomnieli, a dzisiaj, przypominam, niedziela handlowa. Dla kobiet to jest bardzo dobra informacja, no bo wiadomo, my kobiety lubimy zakupy, ale dla mężczyzn trochę gorsza. No i tak napisała właśnie Zosia, że ona z mężem siłą wyciągnęła chłopa na zakupy. I to nie te związane z rozpoczęciem roku szkolnego, ale te ciuchowe. Czyli te, które my, kobiety, uwielbiamy najbardziej. Ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwał się też do nas Czarek. Halo, Czarku.
1: Cześć, Jeska. Dzisiaj 140 km rowerem. Przed zaczęciem pracy w poniedziałek idealnie. Pozdrowienia ze słonecznej Toskanii, Cezary.
0: 140 km rowerem, pozdrowienia ze słonecznej Toskanii. Czy można sobie lepiej zaplanować niedzielę? No nie, bo do tego dorzucam oczywiście hity na czasie, które po 14 będę wam grała, a wśród nich m.in. Alvaro Soler, żeby poczuć klimat wakacji.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euro finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
8: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
9: I po reklamie.
10: Eska. Summer.
11: Wakacje już prawie za nami, ale to wcale nie znaczy, że przed nami nie ma wielu imprez. Mati Puczyło, to jest SK Summer City. Mam kilka dowodów, które to bardzo mocno i bardzo dosadnie potwierdzą. Zaczynamy od koncertu, który szykuje się już niedługo w Warszawie w ramach letniej sceny progresji 5 września, a więc w sobotę wystąpi tam Ina. Tę panią znacie z jej potężnych hitów, ona od lat nagrała ich bardzo dużo. To jednak nie jest wszystko, przed nami też Great September Showcase Festival and Conference. To 10 września w Łodzi, a na scenie 10 artystów, m.in. Zalewski czy Julia Wieniawa, i mogę tak wymieniać bardzo długo. To nie wszystko, jest też SK Music Tour, to nasza muzyczna trasa koncertowa. Ona m.in. dziś z Colin Bryska i Tilaw, do zobaczenia w Starachowicach, a w Mielcu Łzy, Agnieszka Chylińska też.
12: SK.
10: SK.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: 14 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że gramy dalej. Kolejne hity na czasie. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dajcie znać, jakie są wasze plany na te ostatnie 2 dni wakacji, a ja gram.

Fast Boy, jak to dobrze brzmi w tę niedzielne popołudnie. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK, to są hity na czasie. Ja pytam o wasze plany na ostatnie dni wakacji, ale tutaj się zrobiła taka delikatna burza. Otóż okazuje się, że spora część z was decyduje się na urlop jesienią. No i rzeczywiście sprawdziłam, specjaliści też tak mówią, że ten sezon urlopowy trwa jeszcze przez wrzesień, ale także do połowy października. No bo jak się okazuje, tłumów brak, urlop kosztuje mniej, a pogoda wciąż dopisuje. No jedyne osoby, które nie lubią tego, to wszyscy uczniowie. Radio SK. A już teraz gramy bardzo wakacyjny hit. Gips i Kukon, ty masz. Miłego słuchania.

0: Adam Lambert w Radiu SK. Tak wam gramy. 32 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą ja pytam was, co robicie? Jak spędzacie te ostatnie dni wakacji? Odezwał się do nas Michał, że on aktualnie kończy żniwa, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj pracują, zarówno na polu, jak i muszą być w pracy. Gramy tak, żeby wam się przyjemniej pracowało i żeby ta praca jakoś tak minęła bardzo szybko. No to co? Gramy już, za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Tate McRae, ale także Ed Sheeran. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
5: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. I po reklamie.

Sebastian Spiro, tak wam gramy w Radio SK. Moi drodzy, co to za anielski głos, ale spokojnie, po 15 kolejne hity na czasie się pojawią. Będą między innymi zwycięzcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Oskar Cyms. Swoją drogą, to jest bardzo dobry moment, żeby zaprosić was na nasz specjalny program już jutro. Bo jak się okazuje, w poniedziałek podczas popołudniowego programu w Radio SK gwiazdy będą pierwszy raz w życiu prowadzić program w radiu. A będą to m.in. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski i wielu, wielu innych. To w ramach SK po raz pierwszy. Zachęcamy, warto słuchać. Ale warto słuchać też hitów na czasie już za chwilę, bo po 15 kolejne takie się pojawią.

0: Tylko promocja.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
0: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy.
8: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
15: Wybiła 15, a to oznacza, że gramy dalej. Kolejne hity na czasie, moi drodzy, na dobry początek The Chainsmokers, ale za chwilę także Kuba i Kuba, czyli zdobywcy tegorocznego bursztynowego słowika z numerem Stygnie Lato. Lato stygnie, więc korzystajcie, a ja gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Swedish House Mafia. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. Ja wiem, wakacje trwają. Są tacy, którzy jeszcze przed urlopem, ale są też tacy, którzy mają jeszcze miesiąc wolnego. Tak, studenci, to o was mowa. Dlatego przypominam wam o naszej akcji. Eska tam, gdzie ty. My mamy dla was eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik. Warto się zgłaszać, bo to już ostatnie sztuki. Wystarczy, że napiszecie babce, co u was i przekonacie, że taki zestaw powinien trafić właśnie do was. Ja już za chwilę zajrzę w wasze zgłoszenia i do kogoś z was zadzwonię, więc wchodzicie w aplikację, tam piszecie, a już za chwilę u kogoś z was wyląduje właśnie eskowy zestaw wakacyjny. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie. Już za chwilę Oskar Cymsi bez końca.

0: Velvet 32,5 minuty po godzinie 15 w Radio SK. No właśnie, a Radio SK tam, gdzie ty, czyli tam, gdzie Żaneta. Cześć, Żaneto.
1: Hej, Eska.
0: No właśnie, Żanetko, ty bardzo optymistycznie tutaj, pełna energii jesteś i odebrałaś ten telefon. To tak? Opowiadaj, dlaczego ten zestaw powinien trafić właśnie do ciebie.
1: Bo wszystkie weekendy spędzam na RODOW, czyli na rodzinnych ogrodkach działkowych, ogrodzonych siatką. I wiadomo, plewie, przesadzam kwiatki. No i też chciałabym sobie odpocząć na fajnym leżaczku eskowym. A że jak wieczorem przychodzą imprezki, to imprezujemy, więc głośniczek jak najbardziej by się przydał, bo każda sobota jest imprezka z Radiem SK, więc po prostu ja nie chcę ciągle klewić, chcę odpoczywać, a jeszcze mój kotek taki działkowy ukradł mi mój stary leżak, więc ja nie mam na czym leżeć, no.
0: O nie, tak nie może być, Żanetko, to my sprawiamy, że ten nasz eskowy zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik trafiają w twoje ręce.
1: Bardzo mi miło. I chciałam pozdrowić moją sąsiadkę, która się zaprosiła mnie na obiad. Elizę, Andrzeja, Przemusia, kochanego sąsiada, mężusia, Macieja, Byka, Elizę i w ogóle wszystkich, Agnieszkę, że tutaj zadbali o mój żołądeczek dzisiaj.
0: No to pozdrawiamy, życzymy smacznego. Trzymaj się, Żanetko, hej!
1: Pa, dziękuję.
0: A my gramy dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Będzie m.in. Luis Fonsi i Daddy Yankee.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światło Wood & Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, 5 minut przed godziną 16, tak jest, to są hity na czasie, to jest Radio SK, a po godzinie 16 nie dość, że usłyszycie kolejne hity na czasie, to jeszcze nowość. Nowość na naszej antenie? No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SK, więc warto nas słuchać, warto zostać z nami, bo już za chwilę gramy dalej.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: A tamta
5: to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Te ostatnie dni wakacji, ja wiem, one nie są łatwe, one nie są proste, ale z Radiem SK mogą być naprawdę przyjemne, bo my gramy wam tutaj hity na czasie, najlepsze pod słońcem, na dobry początek Gips, Igo i ostatni dzień lata, ale nie zabraknie też typowego hitu na lato. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Przyznajcie się, kto tańczył razem z nami ten kultowy układ? No tak, bo właśnie przed chwilą Las Ketchup i The Ketchup Song, czyli potocznie nazywany numer Aserehe, no gramy wam go w ramach hitów na czasie na lato, bo to lato jeszcze trwa i warto z niego korzystać, ale słuchajcie, dostaliśmy wiadomość od Piotrka. Ratunku, niech ta niedziela handlowa się skończy, moja żona Monika zdecydowanie przesadza z zakupami. Spokojnie, mamy dobrą informację, kolejna taka niedziela handlowa dopiero 13 grudnia. No to co, gramy dalej. Damiano David i The First Time już teraz w Radio SK. 16 minut po godzinie 16.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy w Radio SK. Nie dość, że piękna, to jeszcze taka utalentowana. A już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, no to przychodzimy do was z nowością, a bardziej z czymś odświeżonym. Pierwszy raz ten numer mogliśmy usłyszeć premierowo 16 lat temu. Wykonywał go girls band The Corrs. Mowa o numerze Breathless. Jak on brzmiał wtedy? O tak, właśnie tak, z zapartym tchem słuchaliśmy tamtego numeru, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, no to przychodzimy z nieco zmodyfikowaną wersją. Cyril wziął się za ten numer i stworzył swoją wersję. Już teraz gramy wam go w Radio SK. Breathless i Cyril.

0: Adele i Rolling in the Deep. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą znalazłam informacje, a raczej badania, które mówią, że ponad połowa Polaków w niedzielę, po niedzielnym obiedzie strzela sobie minimum 30-minutową drzemkę. Tak jest, tak mówią badania, że jednak my po tym niedzielnym obiedzie potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy odpoczynku. Jak to mówi moja babcia, żeby sadełko się odpowiednio zawiązało, to warto się na chwilę położyć i odpocząć. No to przychodzę do was z pewnym pytaniem. Jak według was powinno wyglądać to niedzielne popołudnie? Dajcie znać, czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Piszcie, wiadomości tekstowe też przyjmuję, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Dua Lipa, ale będzie także Swedish House Mafia. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
11: Kaufland jest fresh!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 1113593 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: I po reklamie.

0: White 2115, Palar i Vivi Simon. To coś, tak wam gramy w Radio SK. Ci panowie jutro odwiedzą Matiego Fuczyło w Rap 20, więc warto Eski słuchać cały czas.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Już nie musisz czekać. Primark zawitał do Forum Koszalin. Odkryj modę damską, męską i dziecięcą, a także akcesoria, kosmetyki i dodatki do domu w naszym nowym sklepie. Nie przegap naszej niesamowitej mody w przystępnych cenach. Primark. Love the feeling.
8: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
16: i Klemens prawy.
15: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska. Eska. Summer.
20: To jest Radio Eska. My tu zawsze mamy dla Was najlepszy zestaw wakacyjnych imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wakacje jeszcze się nie skończyły. To jest pierwsza ważna wiadomość. A druga jest taka, że dzisiaj kolejne dwie imprezki z Radiem Eska. Wpadajcie na Eska Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa zatrzymała się w ten weekend w dwóch miastach. W Mielcu i Starachowicach. A razem z nami są oczywiście gwiazdy. I to takie z górnej półki. W Starachowicach wieczorem zagra Skolim, Bryska i zespół T-Love. Z kolei na scenie w Mielcu pojawi się m.in. Agnieszka Chylińska. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy, a co się działo wczoraj w Starachowicach, możecie sprawdzić na eskowym Instagramie Fukaj Dał Czadu. A teraz zaczynają się wielkie emocje siatkarskie. W Krakowie polscy siatkarze zaczynają grać w finale Memoriału Wagnera. To w Tauron Arenie w Krakowie. Walczymy teraz z Francją.
19: Eska. Eska. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: 17 dosłownie za 3, 2 i za 1 sekundę. 17 wybiła, tak jest. A my gramy dalej hity na czasie. Ja pytam was, jaki jest idealny plan na niedzielne popołudnie? No, Grzechu napisał, w hamaku albo leżaku Radia SK. Tak można. Kinga Baryga, witam i zapraszam. My oczywiście gramy dalej. Początek godziny 17 razem z Gipsem i Kukonem. Ty masz.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Ale to jest przyjemne. David Guetta i Alok, tak wam gramy 15 minut po godzinie 17. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą mamy dzisiaj niedzielę, 30 dzień sierpnia. Ja wiem, moi drodzy, ja wiem. Zbliża się ten dzień na literkę P, ale my sprawiamy. To znaczy szukamy rozwiązania na idealne spędzenie niedzielnego popołudnia. I wy przychodzicie tutaj do mnie z propozycjami. Daniel napisał, wypadł nad wodę połapać rybki. Napisał też, że pora nie jest ważna, liczy się relaks, bo ja dopytałam, czy to nie jest tak, że powinniśmy rano te ryby łowić, ale okazuje się, że nie. Nieważne kiedy, ważne, żeby się zrelaksować. Ale to nie jedyna wiadomość. Marcin napisał tak. Idealne niedzielne popołudnie to nie myślenie o poniedziałku. Powiedziałam to celowo bardzo szybko, żebyśmy o nim rzeczywiście nie myśleli. Więc korzystajmy z tej pięknej niedzieli i słuchajmy dalej kolejnych hitów na czasie. Już teraz Jonatan, PZ i Liwka obejmuje noce.

0: I to jest prawdziwy wakacyjny hit. Shakira i Loka, tak właśnie gramy w Radio SK. To są hity na czasie. Ja wspominałam tutaj o niedzielnym popołudniu, o tym czasie wolnym, że dostaliśmy wiadomość na przykład o tym, że warto wybrać się na ryby. I jak się okazuje, nie jesteście jedyni, bo pojawiły się kolejne osoby, które rzeczywiście na tych rybach są, tak jak Krzysiu. Krzysiu wysłał nam zdjęcie wędki i napisał tak. SK, ja się właśnie relaksuję. No to ja zapytałam, czy coś bierze. On napisał nic, a nic, ale i tak jest pięknie. I wysłał rzeczywiście przepiękny filmik, gdzie odpoczywa wśród zieleni, natury. Czy mogłoby być piękniej? No raczej nie. A do tego jeszcze oczywiście hity na czasie mu grają. I będą grały dalej, bo już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Oskar Cyms między innymi i cały czas.
1: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Deli to jest numer, który podbija TikToka, podbija social media, ale podbija także naszą listę hitów Radia SK. No bo my gramy wam hity na czasie. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 18:00, moi drodzy. Ja dziękuję za dzisiejszy wspólny dzień, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana. Kinga Baryga, do usłyszenia, hej!
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.
12: Śmigło.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Wakacje się kończą, ale wakacyjna atmosfera jeszcze z nami zostanie i mam na to dowody. Sezon na letnie festiwale cały czas trwa. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Eska Summer City. Na przykład nasza letnia eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend Eska Music Tour jest w Mielcu i Starachowicach, a za tydzień robimy stop w Zelowie, w województwie łódzkim. W sobotę wystąpi m.in. Michał Szczygieł, a w niedzielę królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Pod koniec tygodnia wakacyjną atmosferę poczujemy też w Białymstoku. Tam powraca dla ciebie festiwal. W piątek na scenie m.in. Mata, Kizo, Miu, Zaria, PZ czy Grupson, a w sobotę na przykład BDOS, Kukę czy Bledka. A dzisiaj głośno na pewno będzie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam trwa Fire Festival. Dzisiaj ostatni dzień imprezy na scenie m.in. Kizo, DJ Snake czy Kungs.
9: Eska. Eska. Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Jedni przyszli po miłość, inni po niewinny flirt. A karty zadbają o to, żeby nikt nie czuł się bezpiecznie. Sam bym tego nie ogarnął, dlatego w tym sezonie są aż dwie prowadzące. Hotel Paradise dziś o 20.55 w TVN i 7.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: Boisko SK Koszalin.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Jacka Koszali. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśli jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
7: Lucyna Wojtów, jeżeli wrzesień zaczynacie od muzyki, to Koszalin ma dla Was całkiem ciekawy zestaw koncertów. Będzie coś dla miłośników tradycji, coś bardziej współczesnego i na koniec trochę mocniejszego grania. 4 września w Filharmonii wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk z programem A to Polska właśnie. Będą polskie pieśni, tańce i mnóstwo kolorów, czyli klasyka w najlepszym wydaniu. A kilka dni później zmiana klimatu. 12 września w Amfiteatrze pojawi się Zalia, młoda artystka, dużo emocji, miejskich historii i trochę melancholii. Jeżeli lubicie współczesne, osobiste granie, to może być coś dla Was. A na koniec Bas schodzi nisko. 24 września w CK 105 zagra Pędowski, czyli projekt Marcina Pędowskiego. Będzie funk, jazz i sporo energii. Zespół promuje album Kuratorium. 3 koncerty, 3 zupełnie różne klimaty.
0: SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Na Wojtów. Jeśli macie ochotę trochę odpocząć, trochę się rozerwać, albo wręcz przeciwnie, aktywnie spędzić wieczór, to w Koszalinie będzie kilka ciekawych propozycji. Zacznijmy od kina. W koszalińskim Heliosie jak zwykle sporo się dzieje. Są najnowsze premiery, seanse specjalne, filmowe maratony, a także pokazy przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest też coś dla naszych słuchaczy. Można wygrać zaproszenia do kina Helios w Koszalinie. Zadanie jest proste. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, kto wyreżyserował film pod tytułem Gwiazdozbiór psa. Odpowiedzi wysyłajcie na koszalin@sk.pl. A jeśli kino to dla Was za mało ruchu, to mamy propozycję zdecydowanie bardziej sportową. 9 września na Stadionie Bałtyk odbędą się 10. otwarte Mistrzostwa Koszalina na 5000 metrów. Starty zostały podzielone na 3 serie.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Radio
1: Eska.
0: Eska.
1: Eska.
2: Summer.
0: City.
3: Na Wojtów. Wrzesień w Koszalinie zacznie się aktywnie i zdecydowanie nie tylko dla sportowców. 9 września na Stadionie Bałtyk odbędą się 10. otwarte Mistrzostwa Koszalina na 5000 metrów. Start pierwszej serii przed 19. Jeżeli macie formę, można powalczyć o wynik, a jeśli nie, zawsze można przyjść i pokibicować. A później przenosimy się w świat historii i modelarskiej precyzji. 12 i 13 września w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej odbędzie się trzeci przeciwlotniczy festiwal modelarski. Na miejscu zobaczymy setki modeli. Będzie ogólnopolski konkurs oraz spotkanie pasjonatów historii i techniki wojskowej. Dodam, że w konkursie mogą startować zarówno dzieci i młodzież, jak i doświadczeni modelarze. Krótko mówiąc, najpierw sprawdzamy, ile mamy siły w nogach, a później podziwiamy, ile cierpliwości można mieć przy składaniu modeli.
0: Eska.
1: Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: promocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
1: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
0: Autopromocja.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.